de aflaga ɖe li gbaƒoƒo miakpɔa bena wowue nu vɔ le megbea. Medzi be maɖo ŋku edzi na mi ke ame siwo ne tsɔ miaba gbe na Yesu la gatɔ etsɔa ye ni nuɖuɖu kple Yesu eye takpekpe ma ela ava me le takpekpe wɔƒea eye agbadɔ aɖe le afi ma eye mia ado go gatɔ nuɖuɖu kple Yesu eye enu tɔxɛ vovovowo nɔ teƒe o mi ɖoe eye nɔ funa etsɔa eye va eye na do kple Yesu tsavu takpekpea ne tɔ dzi wòtrɔ. Miaba ɖaŋuɖolawo, mi xɔse bena mi le ŋgɔ yi.